Mwanyumba ngoba chakwa na gumi makuma vili omseso na mseso jere kukwana kutamsele 22 28 minutu. Ulukudeketea ndi Iza Tingane kana Isabel Rasita Tingane akate seselera Musambike. Iza Tingane.

Huku kurinangu tulikusasanyira kuti akwanise bwera apa pasogolo nduli mwambuya Sergio Phadza. Mbani apa tinati tichemere mbuya ngano akwanise bwera na mphangwa za maliro na kuti programa ya kucheza pantokozi ili pakati pa maliro. Asoweka abale abale azinji akuti asapita pa programa ya kucheza pantokozi. Kusogolo kwa ndima munati muave kuti mbani nani apa kuti nzidzuno nalonga ife alina manja nkosi na thangwe kuti asowekerwa na wawo akufunika. Anzathu apa kucheza pantokozi anga sowekerwa na wawo akufunika ife tonsene abale kucheza pantokozi tiri pachilie.

Mumena vesera radio apa ningatalonga tati timizi bante natiende kachemere mbuya Sergio Paza kutete ture kutakwanise bwera za jita mpembero kufungula nao na basa apa ndi nyimbo ya kutete kwanise kutswaira tswaira njira ya kuchemera nayo mbuya Sergio Paza.